ogóle Tidemecy, serii Tidemecy to zostało Persymą, musimy wierzyć, że na Kongu do Rosji nie zmieniła się Mauritania, musimy, a on właśnie gejzi, radia, kiedy właśnie.